0: Mi ama yang masaka flor, awo dunele awa yamadanki na señore.
1: Viva Deep Vibes.